Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwa. Twale chitiwa netendo Mukama chikogwa. Gera maso kumwe chitiwa. Gera maso nokumwe.